Słuchaj, Renata z Żabna tutaj. No i w końcu zdałam ten cholerny egzamin, więc teraz puszczaj mi szybko, no, Meant to Be od Bebe Rexha, Florida Georgia Line. Bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie muszę słuchać korporacji.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w 1986 roku świat zachwycał się lalką Furbie, nikt nie zauważył, że ten pluszowy koszmar potrafi podsłuchiwać i zapamiętywać słowa, co doprowadziło do paranoi w amerykańskich bazach wojskowych, gdzie te małe potwory dostały kategoryczny zakaz wstępu, bo agenci bali się, że zabawka wygada tajemnice państwowe. A teraz siedzisz tam w ciemności i liczysz na to, że twoja lodówka nie nagrywa twoich nocnych wyznań przy otwartej lodówce, bo w X-Vibe nikt cię nie oceni, jeśli tylko nie zaczniesz gadać z meblami. Więc zrelaksuj się przy czymś, co brzmi znacznie lepiej niż mechaniczny bełkot. Teraz Ailiva i Heslich w klimacie X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc pewnie tak jak ja gapisz się w sufit, czekając, aż świat wreszcie przestanie udawać, że ma jakiś sens. Wiesz, w 1987 roku pewien gość w Chicago włamał się do nadajnika telewizyjnego, żeby wyświetlić w czasie audycji Wigsweit najbardziej absurdalną maskaradę w historii telewizji, czyli człowieka w lateksowej masce Maxa Headrooma, który bełkotał coś o swoim bracie i nieudanych reklamach coli. Nikt nigdy nie złapał tego typa, a cała ta historia do dzisiaj śmierdzi tanim horrorem klasy B, bo w sumie nic tak nie buduje klimatu, jak totalny brak odpowiedzi na oczywiste pytanie: po co ktoś miałby w ogóle to robić? Teraz Piotr Szczepanik i jego Kochać Wigsweit.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych podróbek. To dopiero szacunek dla zmarłych w imię sztuki. W Nightmarek lubimy takie makabryczne oszczędności. Czas poczuć ten sam chłód w X-Vibe przy The Weeknd i Can't Feel My Face.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu tu jesteś w tym swoim małym, ciemnym pokoju, gdzie jedynym źródłem życia jest niebieska poświata ekranu i szum, który powoli zaczyna brzmieć jak kojąca kołysanka. Pamiętasz rok 2004, kiedy to świat zachwycił się technologią, która miała nas zbawić, a zamiast tego zafundowała nam cyfrowy obłęd pod postacią wczesnych lalek Ferbi, które potrafiły zacząć gadać w środku nocy bez żadnego powodu, przerażając dorosłych ludzi do szpiku kości, bo mechaniczne oczy patrzyły prosto w duszę właściciela, podczas gdy procesor udawał, że uczy się ludzkiej mowy, a w rzeczywistości po prostu chciał przejąć kontrolę nad twoim salonem. To był totalny absurd, tak samo jak próba zrozumienia, dlaczego wciąż tu siedzisz i słuchasz tego dziwnego rytmu w X-Vibe, więc niech Lon Tusker, Paul oraz Alberto Ciccarini w So Sick ukoją twoje skołatane nerwy w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

1982 roku twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy ten dziwny niepokój w czasie seansu w X-Vibe. Totalny obłęd jak na jakość efektów tamtych lat. Więc teraz sprawdzamy, czy twój puls utrzyma ten beat przy Ira Star i utworze Rush w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Siedzisz tu znowu, wpatrzony w monitor, podczas gdy świat za oknem dawno wyłączył światło. A ty zastanawiasz się, czy te cienie w kącie to tylko kurz. Czy może pozostałości po 1986 roku, kiedy to w Japonii pewien człowiek poświęcił życie na udoskonalanie prototypu sztucznej inteligencji, która miała przewidywać przyszłość, a skończyła recytując instrukcję obsługi miksera do betonu w kółko przez 72 godziny, co ostatecznie doprowadziło do szału cały zespół inżynierów, bo nikt nie potrafił wyłączyć tego elektronicznego bełkotu bez odcięcia prądu w całym bloku. I tak to już bywa, kiedy próbujesz zbudować Boga z kabli i taśmy magnetofonowej. A teraz Martyna Jakubowicz zaserwuje ci chłodny prysznic z betonowych blokowisk. Więc posłuchaj, w domach z betonu nie ma wolnej miłości. W X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię wczoraj w lustrze, które chyba nie do końca cię lubiło. Ale nieważne, bo w X-Vibe czas płynie jak smoła w zamrażarce. Wiesz, że w 1987 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Max Headroom, w którym główny bohater był wygenerowany komputerowo, ale żeby zaoszczędzić na renderowaniu, po prostu pomalowali aktora na srebrno i kazali mu seplenić przed pociętym tłem, co do dziś wygląda jak gorączkowy sen informatyka po przedawkowaniu kawy z lat 80. Totalny absurd, ale przynajmniej nikt nie musiał się martwić o procesory, które wtedy miały moc obliczeniową tostera z wyższej półki. Teraz Lady A i ich Just a Kiss w X-Vibe.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1987 roku pewna stacja telewizyjna w Chicago padła ofiarą ataku hakerskiego, w którym nieznany sprawca w masce Maxa Headrooma wygłosił totalny bełkot do rytmu zakłóceń, co do dziś pozostaje obłędem bez rozwiązania, bo sprawcy nigdy nie złapano. Więc poczuj ten niepokój przy Alice Merton i No Roots w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dobra, siedź wygodnie, bo w X-Vibe znowu dzieją się rzeczy, o których wolałbyś nie wiedzieć przed snem. Pamiętasz rok 2006, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu o wężach w samolocie? Samuel L. Jackson był tak zmęczony tymi gadami, że producenci zmienili tytuł na bardziej absurdalny, tylko po to, żeby aktor w ogóle zgodził się podpisać kontrakt, bo ten człowiek po prostu chciał mieć spokój. To idealny przykład na to, że nawet w Hollywood najwierzę idiotyzmy powstają z czystego lenistwa albo zwykłej irytacji, a my potem kupujemy bilety, żeby oglądać ten cyrk. Teraz Virgin i znak pokoju w X-Vibe. Niech ten beat w końcu przyniesie ci jako taki spokój ducha.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem litości, więc puszczamy to w pętli, bo skoro tekst mówi o byciu przyklejonym jak klej, to najwyraźniej utknąłeś w tej emocjonalnej pułapce na dobre. To był totalny obłęd w radiu X-Vibe. Sugarland i Stuck Like Glue dla Marka od samego siebie. A teraz uciekaj stąd, zanim znowu zaczniesz zgadywać, co miała na myśli.

0: Igloo.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś! I w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, albo o tym, jak bardzo nie masz co robić z życiem. Ale skoro już siedzisz w tym mroku, to wiedz, że w 1994 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że te plastikowe jajka masowo wywoływały u dzieciaków traumy po śmierci cyfrowego zwierzaka, co zmuszało rodziców do prawdziwych żałób środku saromu, bo świat oszalał na punkcie opieki nad pikselami, które i tak zawsze kończyły w cyfrowym niebycie. A teraz w X-Vibe serwujemy dawkę emocji, przy których Tamagotchi to tylko niewinna zabawka. Więc posłuchaj, jak Eminem i Rihanna w Love Duet Julaj wylewają swoje żale w radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje złapać własny cień na ścianie. Więc w Radiu X Vibe serwujemy I'm Good Blue od Crystal Rock, Pule i Stefanie Schulte. W końcu niebieski to kolor spokoju, a skoro tak mówią, to

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe rekwizyty wyglądały zbyt tandetnie, więc ekipa sprowadziła tanie kości z Indii, nie przejmując się zbytnią etyką czy klątwami, co jest totalnym obłędem, jeśli wziąć pod uwagę, że cała ekipa potem sypała się jak domki z kart, a ty teraz siedzisz w X-Vibe i boisz się własnego cienia, choć to tylko zwykły bit w twojej głowie, więc lepiej wyluzuj, bo teraz Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki w utworze Niecierpliwi lecą w X-Vibe.

słońce już za chwilę wyciągnie swoje lepkie palce i zepsuje ten mroczny klimat, więc dobrze, że zmierzasz do mety. Bo w 1996 roku pewien gość z Japonii stworzył Tamagotchi i myślał, że to świetny pomysł na zabawkę, a w efekcie miliony ludzi przeżyły zbiorową traumę, patrząc, jak ich cyfrowe zwierzaki zdychają z głodu, bo zapomnieli nakarmić plastikowe jajko.

przed snem. To czysty obłęd, jak łatwo przywiązać się do kilku pikseli emitujących pikanie w rytm twojego załamania nerwowego, gdy znowu trzeba było czyścić wirtualne odchody z ekranu. Teraz w X-Vibe posłuchasz, jak Venteris oraz Maunavi serwują Relax, Take It Easy, żebyś wreszcie przestał się stresować tym światem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa napisał do szefa, że załatwi mu dzisiaj wszystkie zbędne sprawy. Ale telefon zmienił to na zbliżenia. I teraz w biurze panuje tak gęsta atmosfera, że chyba tylko ten numer pomoże nam rozładować napięcie w radiu X-Vibe przy kawałku You're a Woman od Bad Boys Blue dla Marka od szefa. Bo w sumie każdy z nas czasem czuje się trochę kobietą w starciu z technologią.

0: Tylko ja.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Smith i Little Things x Gypsy Woman w X-Vibe. Wiedziałeś, że Georgia, zanim stała się gwiazdą, pracowała w Starbucksie i pisała teksty piosenek na serwetkach? Następne hity dla pokolenia X, czyli Jennifer Lopez, Ja Rule i Cadillac Ta, już wchodzą na antenę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Najpierw był crazy, jak twoje ostatnie decyzje życiowe, a teraz czas na written in sand, żebyś mógł przynajmniej udawać, że nie zostawiasz po sobie żadnych trwałych śladów. Żenada. Ale co tam? Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: what the fuck I'm thinking about.
1: To był It Was A Good Day, ale jeśli zaraz nie przestaniesz się tak cieszyć, to obiecuję, że Scream stanie się twoim jedynym środkiem wyrazu. Masz, baw się dalej w Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słyszałeś paro od Nive X Vibe. A wiedziałeś, że ten gość zaczynał od pisania tekstów dla innych, zanim sam wszedł za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie The Cure. Zostań z radiem X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż pamięta, jak 2 lata temu srebrny sedan zajechał mu drogę na światłach, zmuszając do ostrego hamowania. Więc dedykuję

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

0: X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Najpierw Temperature podbiło ciśnienie, a potem Tut Premier Foie uświadomiło, że to już trauma, a nie wspomnienie. Życie to jednak niezły żart, co? Radio i

Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do niekończących się powiadomień o rzekomej wygranej w loterii, które lądują u niego w skrzynce częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im utwór Nothing Compares to You, Sinead O'Connor, bo faktycznie żadna inna oferta nie dorównuje im skalą bezczelności, a my gramy to dla Was w Radiu X-Vibe.

Comfortable Late Night Talking Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiesz, że Harry jako nastolatek pracował w piekarni za kilka funtów na godzinę? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Feli. Zostań z radiem X-Vibe.

Tulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

What goes around, comes around, czyli karma wraca. Zazwyczaj w postaci mandatu, ale spoko, teraz wjeżdżają Wild Ones. Przynajmniej będziesz mieć wymówkę, żeby uciekać szybciej. Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Day and Night czujesz się jak po trzech niepaspanych nocach w pracy. Daj trochę miłości, czyli give a little love, zanim całkiem odlecisz. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z czwartego piątra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca zrozumiał, że klatka schodowa to nie jest jego prywatny magazyn na stare opony, więc dedykuje mu utwór Love Plus One od Haircut 100. Bo skoro on dolicza sobie ten bonusowy metr kwadratowy do mieszkania, to niech przynajmniej poczuje tę nowofalową miłość w radiu X-Vibe. Leci to dla niego od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Usłyszałeś właśnie WLW zespołu ABBA w X-Vibe. A wiedziałeś, że Björn Ulvaeus przez lata miał taką fobię przed lataniem, że niemal zrezygnował z kariery? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz dorzucamy do pieca The Ting Tings. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Shakira mówi, że biodra nie kłamią, ale po Tender Silence of the Night obiecuje, że nikt tu nie będzie nawet próbował mówić. Cisza jest bezpieczniejsza. Radio

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

zdobył Miss You od South Star w X-Vibe. Czy wiesz, że South Star wcale nie jest niemieckim raperem, tylko pochodzi z Indii? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża 50 Cent i Olivia. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Antonis wygwizdowa tutaj. Muszę to wyrzucić z siebie, bo znowu mi się przypomniało, jak siedziałem na matnie u Johnsona i w sumie nieważne. Puść mi The Hills od The Weeknd, bo tylko to mnie uratuje przed tym dniem w Radio XY.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech pizz w środku nocy uznało, że to idealny moment na naukę języka japońskiego. Więc na uspokojenie sumienia serwujemy sayonara od Limaro, bo skoro już oficjalnie żegnasz się ze zdrowym rozsądkiem w Radiu X-Vibe, to przynajmniej rób to w dobrym stylu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

był Love Full wersji Two Colors w X-Vibe. Czy wiesz, że Alison Moyet zaczynała karierę grając w punkowych kapelach, zanim stała się ikoną synth-popu? Następne hity dla pokolenia X, a teraz właśnie ona, Alison Moyet w Radiu X-Vibe. Zostań z Radiem X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: 5430, yeah.
1: Najpierw kiss kiss, a teraz rich girl. Czyli najpierw dajesz buziaka, a potem orientujesz się, że musisz być ustawiony

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: skoro miałeś swój beautiful day, czas na trochę wstydu w postaci Disco Fans. Serio, kto w ogóle wyciągnął to z archiwum? Totalny obłęd. Radio X Vibe.
1: Now listen, we've been told there's some disco fans in here tonight.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słyszałeś właśnie Hold On To Now Kylie Minogue w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, grając mechanika samochodowego w ogrodniczkach? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Dido. Zostań z radiem X-Vibe.

Hej, słuchaj, Leokadia Starnowa z tej strony. Właśnie pakuję ostatnie pudła i wreszcie czuję, że mogę oddychać. Puść mi trosze All Around the World, od ER3Hub, A Touch of Class, bo Radio X-Vibe to jedyne, co tu jakoś trzyma poziom.

Never forget you? Serio? Mój terapeuta twierdzi, że to niezdrowe, więc wrzucam Tokame, żebyś wreszcie przestał rozpamiętywać byłych i zaczął się ruszać. Radio X-Vibe.

Marek z bloku przy ulicy Słowackiego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim wielkim autem. Więc dedykuje mu Alphaville i utwór Big in Japan. Bo skoro już tak bardzo chce być wielki na naszym małym osiedlu, to niech chociaż poczuje ten azjatycki rozmach. W radiu X-Vibe.

był Juicy od The Notorious B.I.G. w X-Vibe. Wiedziałeś, że Biggie przed karierą handlował owocami na ulicach Brooklynu? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Madness. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom. Przynajmniej ta.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Party in the USA, Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley nagrała swój pierwszy hit Hannah Montana, mając zaledwie 13 lat? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Gunter. Zostań w radiu X-Vibe.

Józef Spomeje tutaj w tym upale przy zepsutej klimatyzacji nawet nie myślę, więc puszczaj mi szybko Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself od Neo, bo inaczej w tym Radiu X utonę.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Po Sex Crime 1984 wiesz już, że przyszłość to jedna wielka wtopa, więc czas na Stressed Out. W sumie pasuje do twojego kredytu hipotecznego. Radio X-Vibe.

0: vibe.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wagon Wheel to marzenie każdego wiejskiego wesela. Ale jeśli masz dość tego country, Vivre Ailleurs pozwoli ci zwiać w siną dal. Najlepiej prosto z tego nudnego biura. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Arctic Monkeys i I Wanna Be Yours w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alex Turner napisał tekst do tego kawałka, inspirując się wierszem Johna Coopera Clarka? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjechać ma Joe Bean Esposito. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, pani Halince. Bo jak twierdzi, jej notoryczne przesuwanie szafy o 3 rano to ewidentnie muzyczna manifestacja tego hitu. Skoro ona tak wytrwale przemeblowuje całe życie w rytm tego utworu, to niech ma, bo to przecież hyrn każdej osoby z pasją do przestawiania ciężkich mebli. A teraz w Radiu X-Vibe Ale Farbens, Graham Candy, She Moves, dla Halinki od Marka. Oby te wasze meble w końcu znalazły swoje miejsce na stałe, co nie?

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro mine już jest twoje, to I don't wanna get hurt brzmi jak desperacka próba uniknięcia alimentów. Spokojnie, to tylko radio, a nie terapia małżeńska. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej żonie Magdzie, bo po tym, jak przez pomyłkę nazwała ich nową suczkę imieniem Miłość, zwierzak teraz notorycznie gryzie ją w kostki i niszczy kapcie, co sprawia, że to imię faktycznie przynosi same kłopoty. Słuchajcie więc tego totalnego klasyka od Bon Jovi pod tytułem You Give Love a Bad Name w radiu X-Vibe, który Marek dedykuje Magdzie, żeby wspólnie przemyśleli, czy warto zmieniać imię psu przed kolejnym spacerem.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był your latest trick zespołu Dire Straits, a ty słuchasz X-Vibe. Wiedziałeś, że Mark Knopfler nagrywał partię gitary palcami, bo zwyczajnie nie lubił używać kostek? To następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Meghan Trainor. Zostań z radiem

Manecz i ich kamień z napisem Love to idealny soundtrack do momentu, w którym człowiek zaczyna wierzyć w przypadkowe napisy na murach, a przecież w 1994 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym, bo właśnie wtedy po raz pierwszy wysłano wiadomość tekstową, co w praktyce oznacza początek końca naszych spokojnych wieczorów bez ciągłego sprawdzania ekranu. Skoro technologia zawładnęła już każdym aspektem codzienności, lepiej po prostu poddać się nowemu brzmieniu i przestać analizować sens kamiennych deklaracji, które i tak zazwyczaj kończą się w koszu. Czas na odrobinę nowoczesnej energii w Radiu X-Vibe, więc teraz Offenbach i Be Mine w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po 5 latach, kiedy zespół wreszcie wrócił na podwórko, ona może przestać blokować im bramę garażową. To absolutny hymn o logistycznym triumfie powracającej ekipy remontowej, która w końcu odblokowała dojazd do osiedla. A teraz w Radiu X-Wipe Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's Back. Dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Jack Harlow właśnie skończył opowiadać o tym, jak bardzo siebie kocha, a ja zastanawiam się, czy w 1987 roku ktokolwiek miał tak wysokie mniemanie o własnej fryzurze jak bracia Goss z Bros. Wtedy szczytem elegancji były natapirowane grzywy, które przetrwałyby nawet wybuch nuklealny, co w X-Vibe przypomina nam, że sława to często tylko kwestia dobrego lakieru do włosów i braku wstydu przed kamerą, więc teraz w X-Vibe na scenę wchodzą Bros z pytaniem o własną sławę w When Will I Be Famous?

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był All Falls Down od Kanye Westa i Celine Johnson w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kanye przed karierą rapował w sklepie odzieżowym Gap, żeby zarobić na pierwsze demo? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wejdzie Punjabi MC. Zostań z radiem X-Vibe.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. Let me talk to you.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Profit od raz, dwa, trzy to idealny podkład pod rozmyślania o tym, na czym masz zamiar dzisiaj wylądować, albo czy w ogóle zdołasz się podnieść z kanapy. W 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczyna swoje rządy w sieci, co w zasadzie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj nie potrafisz znaleźć własnych kluczy bez pomocy wyszukiwarki. Kolejne minuty w Radiu X Vibe poświęcimy na to od... i przestać szukać odpowiedzi w cyfrowym świecie i po prostu dać się ponieść brzmieniami, które nie wymagają logowania. Skoro sufit już zaliczony, czas na małe pogaduszki, które wcale nie muszą mieć sensu, żeby dobrze brzmiały. Teraz Of Monsters and Men i Little Talks w Radiu X Vibe.

0: Marek z Sosnowca pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że to ona zarządza domowym budżetem i teraz biega po mieszkaniu z kalkulatorem, egzekwując każdy grosz zgodnie z przesłaniem tego utworu. Totalny obłęd. Ale w sumie, kto bogatemu zabroni rządzić w kuchni? A teraz w Radiu X Vibe Missy Elliott We Run This dla teściowej od Marka.
1: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

właśnie przebrnęliśmy przez ten słodki jak lukier kawałek o przynależności. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie masz jeszcze cukrzycy, bo w 1983 roku pewien szaleniec pobił rekord w jedzeniu hamburgerów, wciągając ich 28 w mniej niż 10 minut, co w sumie było równie ambitne, co próby zrozumienia sensu niektórych tekstów piosenek z tamtej epoki. Ale skoro już jesteśmy przy temacie poprawiania sobie nastroju, to czas na najlepsze lekarstwo na brak słońca. Więc teraz Juszowgi i Red Red Wine w X-Vibe.

To był Good For You od Seleny Gomez w X-Vibe, która prywatnie jest taką fanką ogórków Otcie, że pije ich zalewę prosto z słoika. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża TI. Zostań z radiem i

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Magda Niwińska śpiewała o dzikich plażach, których już nie ma, a ja zastanawiam się, czy w ogóle kiedyś istniały, czy to tylko zbiorowa halucynacja po zbyt dużej ilości taniego wina. Skoro mowa o przeszłości, warto przypomnieć, że w 1987 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy użyto systemu RDS, co miało ułatwić życie, a dzisiaj służy głównie do wyświetlania nazwy stacji, gdy akurat zapomnisz, czego słuchasz. Zostawiamy te sentymenty za sobą, bo życie biegnie dalej, a Shawn Mendes wchodzi w moje głośniki z obietnicą, że potraktuje cię lepiej. Choć wszyscy wiemy, jak to zazwyczaj kończy się w XXI wieku. Teraz Shawn Mendes i Treat You Better w Radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Żaneta Skaczek z tej strony. Wreszcie domknęłam ten rozdział, więc puszczaj mi w końcu Nie bądź taki szybki, Bill, od Katarzyna Sobczyk, Czerwonoczarni, bo tylko Radio XY rozumie, że czasem trzeba po prostu zamknąć drzwi i wyjść.

Chapel Roan właśnie wyśpiewała wszystko to, co każdy z nas chciałby rzucić w twarz byłemu po dwóch głębszych. Choć prawdę mówiąc, współczuję każdemu, kto liczy na szczęście w miłości w XXI wieku, bo to wymaga więcej samozaparcia niż próba naprawienia Walkmana w 1995 roku za pomocą ołówka, kiedy wkręcał taśmę. A przecież w tamtych czasach każdy wiedział, że lepiej po prostu odpuścić i ruszyć dalej. Więc teraz Jessie McCartney pokaże Ci, jak elegancko zwinąć manatki. W radiu

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Double the Spirit of the Hulk, czyli Rednecks, The X Vibe. Wiedziałeś, że członkowie zespołu przed sławą pracowali jako zwykli pracownicy biurowi i stolarze? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają The Stranglers. Zostań z radiem X Vibe.

0: Rokowa propagacja. Każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Co to za dom, może powie mi ktoś. Dobry wieczór, to oczywiście rokowa propagacja wixvibe.pl, moi kochani. Minus 10 w Rio, to tak troszeczkę na ochłodę, na początek. Lady Punk, tak, Lady Punk, minus 10 w Rio. Mam nadzieję, że wam się troszeczkę chłodniej zrobiło, bo dzisiaj mamy 30, a to może dlatego, że właśnie jest dzisiaj 30 lipca i te prawdziwe lato mówi nam dzień dobry. Chociaż jest już wieczór.

Ciekawe zakończenie, nie? 1987 Colt, proszę Państwa, elektryczne nożyce z albumu Posłuchaj to do Ciebie, to drugi album grupy Colt. Muzycznie dzisiaj gramy, widzę tutaj dużo po polsku, różnych melodii, niektórzy będą nawet raz, dwa, nawet trzy razy ten sam wykonawca, ale to jak dotrzemy do tego punktu, to powiem, kto to. Tak, jest gorąco, proszę Państwa, mamy absolutnie jakieś rekordy. W tej chwili u mnie dokładnie 30 stopni i 4,4. Także mam nadzieję, że do 22.30 mniej więcej, tak jak będziemy razem, zrobi nam się tutaj troszeczkę chłodniej w przyrodzie. O, słyszycie? No są zwierzaki, no to wszyscy już jesteśmy, tak jest, wszyscy, proszę Państwa, obecni jesteśmy, to możemy zaczynać jeszcze raz.

Banda i Wanda. To jest album tak zwany Siedem Życzeń, czyli ścieżka dźwiękowa do jakże fantastycznego serialu. Ja jestem ciekaw, czy oni powtarzają gdzieś właśnie Siedem Życzeń w wakacje, bo to tak można by, nie? Teraz powtórzyć. Ja bym tam z chęcią obejrzał, a kto jeszcze nie oglądał, to oczywiście ja gorąco absolutnie polecam całym sobą. Siedem Życzeń. Taka historia o czarnym kocie Rademenesie, który mówił Hator, Hator, Hator i tam się potem, proszę Państwa, działy absolutne cuda. No cóż, Banda i Wanda za nami. To była oczywiście piosenka z troszkę z podtekstem dla wszystkich tych, albo nawet z takim przesłaniem. O, może tak. Jak jesteście zmęczeni, bo pracujecie w takie upały, to po prostu nie pracujmy. O, może tak. Będzie prosto, nie? Po prostu. Nie robimy nic. A co tam? Jutro piątek. To po prostu już można.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Ale mnie ten Klaus Mittwoch zaskoczył. Jezu, jak się cieszę. Lech Janerka jako Klaus Mittwoch. Tak, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Jutro 31, czyli koniec miesiąca. Wtedy się cieszyć będę. No pewnie nie tylko ja. Słuchajcie, z tego rozpędu takiego tutaj na początku audycji zapomniałem powiedzieć o jednym, czekaj, mikrofon sobie muszę poprawić, bo coś mnie tutaj delikatnie... O, teraz będzie dobrze. Albo nawet lepiej, bo zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj, proszę państwa, mamy bardzo fajne dni. Mamy tak, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, sympatycznie, ale mamy też, proszę państwa, dzisiaj Dzień Sernika. Sernika. Ja mam nadzieję, że zdążyliście w przeciągu dnia może gdzieś w pracy jakąś tam kawkę strzelić i jakieś tam ciasteczko, a jeżeli nie, to można spokojnie jeszcze skoczyć, od 21.17 dopiero i ogarnąć sobie jakieś ciasto, nie? Najlepiej sernik, proszę państwa, bo dzisiaj mamy, obchodzimy hucznie Dzień Sernika. My możemy sernik zastąpić jakimkolwiek innym ciastem, też będzie dobrze. Też będzie dobrze, spokojnie. Możecie teraz, tak? Do 22 można spokojnie ciasto zjeść. Mówiłem wam na początku, że będzie taki artysta, który z nami będzie w trzech utworach.

bo dzisiaj tak, jak się przygotowałem do audycji, tak sobie myślę, co by tutaj tak zagrać, może tak letnio, troszkę inaczej, znaczy to inaczej to zawsze jest, to tak trochę trudno będzie inaczej od inaczej, ale będziemy próbować. I oczywiście znamy wszyscy tego pana, ponieważ on jest i aktorem, i trochę śpiewa, i w ogóle fajny gość, ale on kiedyś wydał taki album, Franek Kimono się nazywa, i już wszyscy wiemy, że chodzi o Piotra Franceskiego. I oczywiście wszyscy znamy King Bruce Lee, Karate Mistrz, a ja postanowiłem dzisiaj przybliżyć wam trzy utwory z tego albumu. Uwaga, uwaga, oto pierwszy z nich, który nazywa się, to będzie po polsku, Disc Jockey.

Franek Kimono, Disc Jockey z albumu Franek Kimono. Nie, ja to muszę jeszcze raz. I gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 wat. Nie, rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Ja mam nadzieję, że kolejne rymy w utworze numer 2 będą równie fantastyczne. No to proszę Państwa, robimy czat i teraz jest utwór numer 2 Franka Kimono, Sound, ciężkie brzmienie.

Sound, ciężkie brzmienie, Franek Kimono. Słuchajcie, to takie rzeczy trzeba po prostu kochać. Może kiedyś sobie zrobimy taką audycję tylko z tą płytą albo z tym podobnymi. To 1983, proszę Państwa. Tak, tak. To wtedy wydano singiel właśnie King Bruce Lee. Karate Mistrza, cała płyta jest z 1983 roku. Ciekawostką jest to, słuchajcie, że Piotra Franceskiego wybrano jako wokalistę jeszcze podczas rejestracji ścieżki dźwiękowej, gdzie on też tam oczywiście śpiewa, do Akademii Pana Kleksa, którą w tej starej wersji z 83, którą pewnie wszyscy z Was oglądali, a jeżeli nie, to oczywiście zapraszam do oglądania. No, generalnie można powiedzieć, że Pan Piotr tutaj stosuje monodeklamację, zresztą słychać, to można powiedzieć, że to jest nasz pierwszy hip-hopowiec w Rzeczypospolitej, także szacuneczek. Szacuneczek, proszę Państwa, do Pana Piotra jeszcze wrócimy, tak? Wrócimy do niego jeszcze, tak będzie to tam przedostatni utwór. A teraz zaczniemy, bo prawie jest 21:28, czyli prawie 30, to zaczniemy troszkę hałasować w naszej rokowej propagacji.

Oczywiście nie trzeba nikomu przypominać. Manam, o, nie rób tyle hałasu. O jest z wykrzyknikiem, czyli jest takie o wołaczu. O wołacz, wołacz o, bo album O się tak nazywa, jak o wołacz. 1982 rok. No przepiękne to są te lata 80. A teraz przeskoczymy tak troszkę jeszcze wcześniej, tam 60. czy 50., bo piosenka, która jest przed nami teraz, to oryginalnie, oryginalnie została napisana do filmu, ponieważ już dzisiaj mieliśmy jedną piosenkę z filmu, z Siedmiu Życzeń, to teraz taka prawie że klasyka, bo mam nadzieję, że wszyscy, a jeżeli nie, to oczywiście zapraszam do oglądania, chociaż wiem, że zaraz mi powiecie, że to jest serial, który tam propaguje tam w ogóle PRL i tak dalej, bo oczywiście chodzi o Czterech Pancernych i Psa. I tam jest taka piosenka, która się Deszcze Niespokojne, tak zwane, tak się mówi o tym potocznie, ale to w oryginale jest ballada o pancernych i ona ma więcej zwrotek niż to, co słyszeliśmy w filmie. Autorką słów jest nie kto inny jak pani Agnieszka Osiecka, tu uchylimy czoła, i z czołówka serialu ten utwór wykonuje Edmund Fetting, ale nie tą wersję, proszę Państwa, dzisiaj zagramy. Zagramy troszkę bardziej na rockowo, troszkę przerobione przez pewnie jakąś mniej lub bardziej sztuczną inteligencję, ale całkiem ciekawe, ciekawe wykonanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi.

I teraz sobie wyobraźcie ten nasz seriar Czterech Pancerni Pies z taką piosenką na wejście. Jakby on wyglądał, to tak myślę, że spokojnie w stylu Avengersów, tak? No tak, na dzień dobry Avengersów, bo to inaczej się chyba porównać by nie dało.

0: Marilyn Manson, Front Toward Enemy. To taka, proszę Państwa, świeżyneczka bardzo. 17 lipca 2026 ten singielek ujrzał światło dzienne, także zmierzamy z nowościami również czasami w rokowej propagacji. A teraz przed nami, ponieważ jedna monodeklamacja już była, to teraz będą taka dwa utwory, które wokaliści będą mocno monodeklamować w różnym tempie. Pierwszy to taki zupełnie absolutnie hip-hopowy zespół, bo Cypress Hill, Chino Moreno i Everlast, ale w rock superstar wersji.
1: A lot of sharks out there trying to take a bite of something. Was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight.

0: a Man.
1: How I Could Just Kill a Man, czyli Rage Against the Machine z albumu Renegades, i to był rok równiutki 2000, czyli 26 lat temu ten album, proszę Państwa, się pojawił. Ten album, z którego zagramy za chwilę, został popełniony dokładnie 2 lata temu. To jest cover, ale to pewnie sami poznacie.
2: Powiedzieliście, że jesteście gotowi.

0: bardzo. Dzięki dzieciaki, wspaniale.
1: My też dziękujemy. Dzięki. Męskie granie. Proszę Państwa, 2024 to był rok. A ja chciałem powiedzieć, że słuchajcie, trzeba kurtki zakładać, bo zimno się robi. 29, podświetlmy sobie, popatrzmy, 29 stopni i 0,2. Wiało chłodem.

Prophets of Rage, tak nazywa się kapela, tak nazywa się album z 2017 roku, utwór Unfuck the World, czyli tak na luzie przetłumaczyć można, naprawmy świat, o tak, tak sloganowo troszkę, ale cóż, my, proszę Państwa, naprawiać świat oczywiście też będziemy, nie ma problemu, zawsze i wszędzie, ale jeszcze przełożymy tak muzycznie.

0: Karawana jedzie dalej i oczywiście nasi rówieńcy na antenie, czyli Ironhead z albumu Teraz albo Nigdy. No, na koncertach tej grupy to tam nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, proszę Państwa. I zazdroszczę wszystkim tym, którzy byli tam i opowiadali, jak to jest. Może będzie jeszcze taka możliwość. Trzymam za to kciuki. Następny utwór też będzie troszkę, tempo będzie miał, że powiem, troszkę obłędne i chyba będzie szybko. Powiem tylko tak. Słowiański folk metal. Czasami skręcamy nawet w tą stronę.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X.

ja mam nadzieję, że kiedyś znajdzie się kapela, taka prawdziwa kapela, która zagra te utwory, które są przygotowywane z AI-em właśnie w taki sam sposób, odtworzy to jeden do jednego z taką mocą i dynamiką. To przed nami, znaczy to za nami już, ekipa z AI-a, Blood and Oak, ale oni mają fajną pierwszą płytę, naprawdę. Tam są takie wersje, że świteś na przykład można, no, świtezianka, o, też można usłyszeć, także fajne to. Poezja śpiewana w stylu pieśni słowiańskich, także tu się naprawdę dużo, dużo dzieje. A teraz przed nami, proszę Państwa, ekipa, która jest absolutnie stuprocentowo ludzka i tak troszkę, to mi się tak z wakacjami troszkę kojarzy, ta grupa. Wszyscy byliśmy harcerzami i Krzyżowiec.

ależ przejmujące dźwięki. Every You, Every Me i Placebo z albumu Without You, I'm Nothing z roku 1998. Proszę Państwa, i tak dotarliśmy do trzeciej odsłony Franka Kimono, trzeciej i ostatniej, bo już jest po 22, więc taki tytuł troszkę dwuznaczny. O tej porze można spokojnie już można sobie spokojnie zagrać. Utwór nazywa się Tankowanie nocą.

Parkowanie nocą, trochę przez północą. No nie mam takiego barytonu jak on. No bez świadków i gwiazd. Franek Kimono, Tankowanie nocą z albumu Franek Kimono. Polecam wam wszystkich przesłuchanie całej płyty, bo jest obłędna. Troszkę trzeba mieć do tego dystansu, ale da się, naprawdę. Chwycicie ten vibe i będzie, X-vibe oczywiście, i będzie fantastycznie. Dotarliśmy do przedostatniej piosenki dzisiejszego wieczoru, słuchajcie. Jest 22:23 i raptem, o rany, no już zimno, znowu stopień mniej, 28,3, także na pewno trzeba będzie kurtkę założyć przed spaniem. Ale zanim ten przedostatni utwór, to tradycyjnie już przypomnę, co tam u nas piszczy w niektórych dniach w sobotę. Katarzyna, Myśli nieuczesane od 22 do 23. W niedzielę Dźwięki Staśmy i Aleksandra między 18 a 20. W poniedziałek Play of Beats i Adrian od 20 do 22. We wtorek All and Gold i Łukasz. Środa jak zwykle czekamy na nowości, mam nadzieję, że się doczekamy. Czwartek, czyli dziś moja skromna osoba między 21 a 22.30, piąteczek, moje drugie muzyczne wydanie, te bardziej techniczne, jak ja to nazywam, między 22 a 23. No i tyle, proszę Państwa, tak dotarliśmy oto do przedostatniego utworu dzisiejszego wieczora. Alanis Morissette i Thank You, dawno tego, chyba nigdy u nas tego utworu nie było, to jakby coś to nasz pierwszy raz.

0: Alanis Morissette, thank you. I tak oto dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej rokowej propagacji. No cóż, 28 stopni, temperatura spadła, całkiem już się zimno nam robi. Jak możecie, to śpijcie przy otwartym oknie, bo to tak zdrowo, proszę Państwa, zdrowo. Będzie chłodniej troszkę w nocy, także, a jutro będzie w ogóle chłodniej, także będzie dobrze. No jutro jest piątek i 31, także wszystkie fantastyczne rzeczy razem się zepną. No i w ogóle piątek, także będzie fantastycznie. Cóż, trzymajcie się, chciałem powiedzieć ciepło, ale nie powiem. Trzymajcie się dzielnie, bądźcie w zdrowiu, dbajcie o siebie i co? Słyszymy się za tydzień. Dobranoc.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Rzeka marzeń w wykonaniu Beaty Kozidrak to idealny podkład do snucia planów, których i tak nigdy nie zrealizujesz. Zwłaszcza, że w 1987 roku powstał pierwszy przenośny odtwarzacz płyt kompaktowych, co pozwoliło nam wszystkim zabrać swoje rozczarowania w podróż pociągiem. Trochę to ironiczne, że technologia poszła naprzód, a my wciąż tkwimy w tych samych nastrojach, marząc o czymś więcej przy akompaniamencie gitary. Zostawiamy jednak te nostalgiczne rozważanie za sobą, bo czas na coś, co przynajmniej udaje, że życie jest jedną wielką imprezą bez zbędnego patosu. Przed Tobą Electric Hearts, Jela oraz Robbie Rosen w utworze Good Time. W radiu X.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po tym winie, o którym śpiewa Krawczyk, tak jej się odmieniło, że przestała wreszcie robić awantury o nieumyte garnki i w końcu zaczęła nas traktować jak ludzi. To totalny klasyk o tym, że odpowiedni rocznik potrafi zdziałać cuda w relacjach rodzinnych, co nie? A teraz w Radiu X-Vibe Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Dla teściowej od Tomka.

Troye Sivan właśnie skończył swoje wyznania w One of Your Girls. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że niektórzy ludzie zrobią absolutnie wszystko, żeby tylko zwrócono na nich uwagę. Co przypomina mi rok 2009, kiedy to świat oszalał na punkcie aplikacji wyliczających, ile czasu spędziliśmy na głupotach w sieci, zamiast po prostu wyjść na dwór. Więc teraz w X-Vibe serwuję Ci kolejny dowód na to, że świat kręci się wokół odrobiny chaosu i imprezowego zamieszania, o którym zaśpiewa Kesha w Tic Tac, prosto z X-Vibe.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

One Two Step od Ciary i Missy Elliott w X-Vibe. Wiedziałeś, że Missy Elliott jako dziecko tak bardzo chciała zostać piosenkarką, że występowała przed sąsiadami używając szczotki do włosu zamiast mikrofonu? To były czasy. A teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Nada Surf. Zostań z radiem

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: You get 2 minutes?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu tu jesteś, więc najwyraźniej albo nie masz życia, albo po prostu lubisz ten nocny chłód, który w X-Vibe smakuje wyjątkowo cierpko. Wiesz, w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowe zwierzątko, które wymagało tyle uwagi, że całe pokolenie dzieciaków przeżyło traumę, widząc pikselowe zwłoki na ekranie, bo zapomniały nakarmić plastikowe jajko przed końcem lekcji matematyki. To był szczyt technologicznego sadyzmu, który nauczył nas, że wszystko, co kochasz, prędzej czy później zdechnie. A ty będziesz musiał po prostu zresetować system i zacząć tę żałosną zabawę od nowa w rytm całkiem niezłego bitu. Więc przestań rozpamiętywać błędy przeszłości i daj się porwać, bo teraz Walk the Moon i Shut Up and Dance w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko odruchem przetrwania. Więc, żeby nie zwariować, dosłownie wielbię ten numer w radiu X-Vibe. I Adore You od Hugel, Arash i Daycolm. Dla Marka, od Marka. Bo miłość bywa tak samo irracjonalna jak ta sytuacja.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest lepszy niż w 1986 roku, kiedy to pewien gość z Massachusetts oskanowił, że jego dom będzie idealnym miejscem na zrobienie najbardziej absurdalnego muzeum w historii, gromadząc tysiące figurek troli, co wyglądało jak zjazd bardzo brzydkich kuzynów w pokoju o zapachu stęchlizny. A wszystko to w atmosferze totalnego obłędu, który w X-Vibe serwujemy ci bez popitki, bo przecież nikt nie chce być normalny w taką noc, zwłaszcza gdy słyszysz ten specyficzny bit w głowie. Więc teraz Krystyna Prońko i jej psalm stojących w kolejce z 1992 roku płyną prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

W latach 90. pewien japoński inżynier stworzył Tamagotchi, żeby dzieciaki uczyły się odpowiedzialności, a skończyło się na masowych pogrzebach cyfrowych stworków, bo nikt nie pamiętał o ich karmieniu, co jest całkiem niezłym podsumowaniem naszego gatunku. Więc w czasie audycji w X-Vibe serwuje David Guetta, Afrojack, Bebe Rexha oraz Nicki Minaj z numerem Hey Mama w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Radomia nie zmruży oka, bo jego chomik zaczął w nocy budować z klocków Lego replikę piramidy Cheopsa, więc żeby wreszcie poczuć, że mam jakiekolwiek środki na koncie, lecimy z Bank Account 21 Savage'ego. Dosłownie sprawdzam stan mojego budżetu i wychodzi, że stać mnie tylko na ten kawałek w Radiu X Vibe dla Marka od Kumpla z Fali.

Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że w tym stanie świadomości powinieneś już dawno majaczyć w objęciach Morfeusza. Ale skoro męczą cię demony, to w X-Vibe znajdziemy na nie odpowiedni beat. Pamiętasz rok 2004 i szaleństwo wokół filmu o laleczce Chucky? Kiedy to twórcy wpadli na genialny pomysł, żeby wypuścić aktora w przebraniu morderczej zabawki na ulicę? Co skończyło się serią zawałów u przypadkowych przechodniów i niemal pewnym pozwem sądowym. Bo kto normalny w środku nocy spodziewa się małego, plastikowego psychopaty z nożem? To czysty obłęd, podobnie jak dzisiejsza rzeczywistość. Ale przynajmniej nie musimy się już chować przed morderczymi zabawkami. Wystarczy nam ten rytm. Teraz Karol G i Provenza w X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

siedzę tu w mroku, bo światło za bardzo razi w oczy, a ty pewnie znowu nie możesz zasnąć. Więc w Night Market zaserwujemy sobie dawkę absurdu z 1984 roku, kiedy to w filmie Terminator twórcy tak bardzo bali się o przyszłość, że zapomnieli sprawdzić, czy Arnold Schwarzenegger w ogóle potrafi zagrać człowieka, bo gość wyglądał, jakby połknął kij od szczotki, a jego jedynym zadaniem było nie mrugać, co zresztą wyszło mu tak dobrze, że stał się ikoną kina, choć w rzeczywistości był po prostu maszyną do robienia pieniędzy, co przyznasz jest dość przerażające w swojej prostocie. A teraz czas na totalny odlot, bo Long i Junior każą nam się ruszać, więc w X-Vibe teraz Long i Junior i tańcz, tańcz, tańcz!

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy bali się, że automat do gry Polybius wywołuje obłęd, bo nikt go nigdy nie widział, a dzieciaki znikały w oparach tajemniczych bitów? Urban legend totalny. Choć w X-Vibe wiemy, że strach ma wielkie oczy, a jeszcze większy rachunek za prąd. Teraz XXXTENT i SAT w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.